jest Chillizet. Nastaw się na Chillout.

now.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Poranna, nieznośna lekkość bytu we wspólnym towarzystwie. Będziemy kontemplować sens istnienia, granice dobrego smaku i fakt, że kawa o 7 rano jest jednak bardziej przekonująca niż jakakolwiek filozofia.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: reklama. Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
0: Po reklamie.

Chili Z. Chili Z.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Od poniedziałku do piątku. Od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
1: Po reklamie.

0: reklama.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
11: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
2: Między nami pokoleniami. Słuchaj na player.gz.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
1: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Tomek!
6: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły regulamin na pko.com.pl.
10: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Po reklamie.

0: Reklama. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
7: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
9: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
0: Po reklamie.

0: Dzień dobry, niedziela, 256 dzień roku. To jest liczba ważna dla programistów. W związku z powyższym dzisiaj obchodzone jest ich święto na całym świecie. Panie i panowie, ściskamy. No i oby sztuczna inteligencja nie odebrała wam pracy. Dziś również dzień całowania chłopaków w usta. Zrobicie z tym świętem, co będziecie chcieli, że się tak wyrażę. Przedostatnia letnia niedziela. Ciśnijmy niczym cytrynę, ale nastawiwszy się na chillout, rzecz jasna. Zapraszam do godziny 12.
1: Chili Z. Nastaw się na chillout.

0: Prima Doma Club w Chili Z.
1: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
0: Prima Doma Club. W każdy piątek o 19:00. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź oferty na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.

0: Niedzielny poranek w Chili Z. Robimy głośniej radio, bo przybywa do nas Dominika Biegańska z przepisem na dziś.
1: Wczoraj było mięso, to dzisiaj nie w ramach kontry, tylko w ramach urozmaicenia, coś dla tych, którzy kochają grzyby i znają się na grzybach, bo to też jest bardzo ważne. Cały czas jesteśmy w tej mojej historii znalezionej w kartonie pod blokiem. 103 przepisy, przy czym my już zdążyliśmy zrobić 4, 5, 6. Dzisiaj mamy 6. Ta historia dopiero się zaczyna. Borowiki panierowane. Fajne, bo trzeba będzie pójść do lasu albo zdobyć grzyby. Tutaj nie ma historii z suszonymi, tylko musimy znaleźć prawdziwe, dobre grzyby. Kapelusze dorodnych borowików z białym spodem. Dorodnych. To mam też nadzieję, że słyszeliście, bo chodzi o to, że one będą panierowane, więc fajnie, że... To mam też nadzieję, że słyszeliście, bo chodzi o to, że one będą...

garynie. Kto chce, to na maśle, aż się podrumienią i będą chrupiące. Podawać z ziemniakami purée, czy tam tak jak jest napisane, posypanymi koperkiem oraz z surówką. I życzę Wam smacznych grzybów, to po pierwsze. Po drugie, pamiętajcie, że z grzybami to jest poważna historia. Tu nie ma żartów. Najlepiej udać się do dobrego grzybiarza czy też grzybiarki, zasięgnąć rady, pójść do lasu i przynieść sobie dorodne borowiki. Smacznej niedzieli. Chili Z.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele. Mam dość.
3: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
2: Pomogą mi z tym wszystkim?
3: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
2: Brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
3: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
2: Idealnie. Rezerwuję.
3: Konferencje dla wymagających. Na hotelbania.pl.
0: Po reklamie.

0: Tu, czyli Z w niedzielne przedpołudnie, jak zawsze o tej porze w niedzielę sprawdzamy nowości na afiszach. I tak, Kamienica rozpoczyna sezon oczywiście od komedii. Na boku w reżyserii Tomasza Dudkiewicza z Karoliną Chapko i Marcinem Korczem między innymi. Premiera we wtorek. Krótki spektakl o matce i córce w reżyserii Heleny Urbańskiej rozpoczyna sezon w Dramatycznym w Warszawie. Reżyserka w roli córki, Anita Sokołowska w roli matki. Movie Star Petera Kiltera w reżyserii Tomasza Sapryka w Kwadracie. Premiera w piątek. Rzecz najkrócej mówiąc o tym, co daje, a czego nie daje sława. Ludzie, miejsca, rzeczy. Świetny tekst Duncana Macmillana w reżyserii Anny Rokity w krakowskiej Bagateli w sobotę. A pierwszy dyplom w Warszawskiej Akademii Teatralnej w tym sezonie wyreżyseruje Klaudia Gębska. I będę z Klaudią na temat tego spektaklu już za chwilę rozmawiał.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Królewicz, czyli muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami.
2: Królewicz to międzygatunkowa podróż po muzycznych kontynentach. Saharyjski blues i austriacki electro swing, wielkie jazzowe wokalistki i divy soulu, nowoczesna arabska dyskoteka i elektroniczne hiszpańskie flamenco.
1: Królewicz. W każdy poniedziałek i czwartek od 20:00. Tylko w Chili Z.
2: Maciej Kulewicz. Gorąco zapraszam.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
5: Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z ofert

0: na witaj.pl / zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie. Po reklamie.

0: Najbliższy piątek na deskach Teatru Collegium Nobilium Warszawskiej Akademii Teatralnej pierwszy tegoroczny dyplom Bił sobie Andrzej na motywach tekstu Mariusza Gołosza, spektakl w reżyserii Klaudii Gamskiej. Dzień dobry, Klaudio.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Takiego pieprzyku dodaje spektaklowi fakt, że tytuł jest wyraźnym odwołaniem do przedstawienia Pawła Demirskiego i Moniki Strzępki sprzed wielu lat, które debiutowało, podobnie jak tekst Mariusza Gołosza, w Teatrze w Wałbrzychu, prawda?
1: Tak, na pewno jest to bezpośrednie odniesienie, ale tematyka wydaje mi się zupełnie inna.
0: Co teatralnego jest w postaci Andrzeja Gołoty?
1: No my przede wszystkim uważamy, że to jest postać, która zasługuje na jakiś taki rozgłos po długiej przerwie, gdzie o tym Andrzeju Gołocie trochę się zapomniało. No dla nas to jest idealny bohater ze swoimi porażkami, ze swoimi zwycięstwami, z wielkim pogłosem, z jakimś takim amerykańskim snem w tle. Więc dla nas Andrzej Gołota jest po prostu, po pierwsze, jakimś przykładem Polaka, któremu się udało i któremu jednocześnie się nie udało, a co się udało, co się nie udało, no to właśnie to próbujemy w tym spektaklu pokazać i przemyśleć.
0: No bo to jest ciekawe, że ten tekst Mariusza Gołosza, on się pojawił w Wałbrzychu chyba przed 4 lat, o ile pamiętam, prawda?
1: Tak, tak, dokładnie. Mhm.
0: I wtedy jeszcze raz na jakiś czas można było coś o Andrzeju Gołocie znaleźć. Natomiast teraz, no to jest człowiek, który tak jakby zniknął, to prawda. To nie jest twój pierwszy dyplom, to znaczy w sensie, jeśli chodzi o reżyserię. Natomiast tutaj...
1: W sumie jest. Tak, bo ja teraz reżyseruję dyplom aktorów i w tym kontekście jakby to jest mój pierwszy dyplom i jestem bardzo, bardzo wzruszona, że tak szybko dostałam zaproszenie jako początkująca reżyserka, żeby otrzymałam to zaufanie od akademii, od studentów, żeby móc ich wyreżyserować.
0: Klaudia, bym sobie dał rękę uciąć, że Pieśni Piekarzy Polskich były twoje.
1: Tak, są moje, ale to nawet nie jest mój dyplom, tylko to był egzamin w mojej szkole, więc to jest...
0: Tak. No, czyli jednak ocaliłbym rękę, można byłoby powiedzieć. No w każdym razie tutaj czytamy na stronie Teatru Collegium Nobilium, że to przedstawienie, którego premiera, przypomnę, w najbliższy piątek, jest taką pracą zbiorową, to prawda?
1: Tak, jak najbardziej. Ja właśnie na samym początku już chciałam poprawić, bo rzeczywiście razem z Julią Nowak, wspaniałą reżyserką i dramaturżką, przygotowujemy to przedstawienie w kolektywie takim reżysersko-dramaturgicznym. No i rzeczywiście razem tworzyłyśmy scenografię, Julia tworzyła kostiumy, plus mamy oczywiście Julię Furtynę od świateł, Maxa Zielińskiego od muzyki, Dawida Tassa od choreografii, no i Mariusz do nas przychodzi raz na jakiś czas na feedbacki, więc rzeczywiście myślę, że najuczciwiej byłoby powiedzieć, że jest to praca zbiorowa, plus oczywiście wkład wspaniałych aktorów, którzy bardzo dużo z siebie dają i jest to bardzo fizyczny spektakl.

0: tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: W Chilizet teraz Katowice, bo poznaliśmy program 23. Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. To jest jedna z najbardziej prestiżowych imprez teatralnych w kraju. Festiwal między 17 a 26 października w Teatrze Śląskim. A dwa słowa o programie już za chwilę.
2: Chilizet. Nastaw się na Chilout.

0: Katowice znów staną się stolicą polskiej reżyserii. Od 17 do 26 października 23. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. Program konkursowy wyłoniło grono selekcjonerskie w składzie Bartosz Cudak, kierownik literacki Teatru Śląskiego, krytyk Michał Centkowski i teatrolożka Wiktoria Tabak. Obejrzymy dwa spektakle mistrzowskie. To będą Krzyżacy Jana Klaty z Olsztyna i Wycinka Krystiana Lupy z Teatru Polskiego w Podziemiu. A w konkursie wezmą udział Nowy Pan Tadeusz Tylko że Rapowy Kamila Białaszka z Teatru Polskiego w Poznaniu. Wszyscy jesteśmy Belen Katarzyny Minkowskiej z Teatru Jaracza w Olsztynie. Nowy Wspaniały Świat Anny Obszańskiej z Teatru Pantomimy we Wrocławiu. Prowadź swój pług przez kości umarłych według Olgi Tokarczuk w reżyserię Wyplat z Teatru Narodowego. Lalkę w reżyserii Mikity Iłyńczyka z warszawskiego dramatycznego i Nieustraszoną miłość Eve Adams w reżyserii Olgi Ciężkowskiej ze Starego w Krakowie. Do tego interpretacje Teatru Telewizji i dwa spektakle towarzyszące Teatru Śląskiego. To wszystko za miesiąc w Katowicach między 17 a 26 października.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Autopromocja.
2: Osobiście wyszukane w Chili Z.
3: Osobiście wyszukane to program, w którym odkrywam dla Was to, co nowe i nieznane oraz przypominam to, o czym być może zdążyliście zapomnieć. Fred Again obok Cocteau Twins, Portishead obok Little Sims. Takie to muzyczne wycieczki przez gatunki, klimaty i epoki.
2: Osobiście wyszukane. W każdy wtorek od 20:00. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Bartek Winczewski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Mon.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
7: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
8: Spokojnie, wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
7: Pomogą mi z tym wszystkim?
8: Oczywiście, dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
7: Brzmi bosko, a co z odpoczynkiem po pracy?
8: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
7: Idealnie, rezerwuję.
8: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
2: Po reklamie.

Krótki czas teraz na podróż z Chili Z. Dzisiaj Francja i Étampes, miejscowość w regionie Île-de-France, zaledwie 50 kilometrów położona na południe od centrum Paryża. W średniowieczu miasteczko było ważnym ośrodkiem królewskim. Miało piękny zamek, który miał znaczenie i militarne, i reprezentacyjne. Ten średniowieczny budynek do dzisiaj nie przetrwał dawno temu dość poważnie

Rafał Turowski, dziękuję za dziś i za wszystkie niedzielne poranki. Od przyszłego tygodnia w niedzielę rano będzie Was rozbudzał i na chillout nastawiał Bartek Winczewski. A ja się kłaniam i zapraszam jutro od 10. Chillizet.

0: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
0: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Od poniedziałku do piątku. Od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Esencja chilloutu w Chili.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi. Pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Autopromocja.
2: Zza kulis w Chili Z.
3: Zapraszam na następną rozmowę z zakulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w Chili Z, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Ber.
2: Zza kulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
2: Po reklamie.

Rain, rain, darker cloud rain, rain, rain.

0: Panorama. Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
1: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
2: Spokojnie, wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
1: Pomogą mi z tym wszystkim?
2: Oczywiście, dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
1: Brzmi bosko, a co z odpoczynkiem po pracy?
2: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
1: Idealnie, rezerwuję.
2: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. Chili Z. Pogoda.
1: Niedziela pochmurna z przejaśnieniami, okresami może padać słaby deszcz, a nawet mrzawka. Na południu i na wschodzie zachmurzenie umiarkowane i tam padać nie powinno. Temperatura dosyć wyrównana, 18-19 stopni. Na południu i lokalnie w centrum cieplej do 21 kresek. Miejscami nawet termometry pokazują 22 stopnie. Z południowego zachodu wieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, a biometr niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie.
0: Odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Wczoraj wieczorem wszystko stało się jasne. Wenecja wybrała i wiemy, do kogo trafił Złoty Lew i gdzie pojedzie. Będziemy rozmawiać o nagrodzonym kinie, o polskich sukcesach, no ale też o kierunku, który wyznacza festiwal. Bo to jest też taka bardzo prosta zwrotka dotycząca tego, jakie pytania zadaje sobie kultura jako taka. To jest nasz punkt wyjścia, a potem zajrzymy jeszcze do kina Krzysztofa Kieślowskiego i odpowiemy na pytanie, dlaczego nie traci na aktualności.
0: Odbicia kultury w Chili Z.
1: A to już Everything in Time, Ella Eyre. Tak właśnie zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. To jest 13 dzień września.

No i proszę bardzo, przepis na mistrzostwo muzyczne, Begin Again, subtelna perkusja i do tego bardzo dobra gitarowa solówka. No i co tu dużo mówić, mamy to. Mamy też wynik tegorocznego festiwalu w Wenecji, w zasadzie wyniki, bo Wenecja wybrała Złoty Lew, pojechał do Danii. Najważniejszą nagrodę 83. festiwalu filmowego zdobył Woman Unknown, Mai El-Tuki. To jest opowieść osadzona w Danii tuż po II wojnie światowej. Główna bohaterka to młoda służąca i niania i ma poślubić się starszego, zamożnego wdowca. Za tym idzie awans społeczny, oczywiście bezpieczeństwo, szansa na rozpoczęcie wszystkiego od nowa. Jest tylko jeden niemały problem, to znaczy przeszłość, bo podczas niemieckiej okupacji bohaterka związała się z żołnierzem, oczywiście niemieckim. No i tutaj film historyczny zamienia się w opowieść o pamięci, o wstydzie, o napiętnowaniu, o tym, kiedy i czy społeczeństwo ma prawo zamykać człowieka w jego przeszłości. No i ten temat zyskuje na aktualności. Wenecja zresztą nagrodziła ten film podwójnie. Matt Tildarsel, czyli filmowa Marie, dostała Puchar Wolpiego dla najlepszej aktorki. Z kolei wielka nagroda jury powędrowała do Possible Love Lee Chang-donga. Najlepszym aktorem został John Malkovich za Wild Horse Nine, a Srebrnego Lwa za reżyserię otrzymał Ilja Chrzanowski za Dał. Festiwale, będę to powtarzać, są takim barometrem tego, jakie pytania zadaje sobie kultura, a tegoroczna Wenecja bardzo patrzy we wsteczne lusterko. Robi to jednak bez nostalgii. Patrzy tam szukając konsekwencji i pyta o pamięć, o winę, odpowiedzialność, o historię, która oficjalnie się skończyła, ale cały czas gdzieś organizują nasze życie. No i za to cenię kino, że ma taką szczególną zdolność pokazywania, że przeszłość nie mija, gdy staje się historią, ale mija wtedy, kiedy przestaje mieć nad nami władzę. A patrząc na tegoroczną Wenecję do tego momentu, wciąż jest nam bardzo daleko.

0: możliwa miłość. Pewnie taki tytuł polski będzie nosił film Lee Chang-dong'a. To jest film, którego musiał jest producentem wykonawczym. Dostał Wenzi Srebrnego Lwa, czyli wielką nagrodę jury. I przyznam się wam szczerze, że to jest temat, który bardzo mocno mnie intryguje i w ogóle ukłony niskie dla Maćka za sam pomysł, bo pomysł był prosty, ale bardzo ryzykowny. To znaczy 10 historii z dekalogu Kieślowskiego miało dostać 10 nowych żyć w różnych częściach świata. Kieślowski z Piesiewiczem pisali ludzie z warszawskiego osiedla z końca lat 80. Zajmowała ich wina, pożądanie, zazdrość. To ile jesteśmy winni drugiemu człowiekowi. No i mija 40 lat. Jedna z tych historii trafia do Korei, potem do Wenecji, zdobywa Srebrnego Lwa. No i wniosek z tego taki, że świat mocno się zmienił, ale pytania te same wciąż nas doganiają. Jeżeli po tej historii wasz apetyt został zaostrzony i chcecie wrócić do kina Krzysztofa Kieślowskiego, to proponuję zacząć od krótkiego filmu o miłości. Tam Tomek, grany przez bardzo młodego Olafa Lubaszenkę, podgląda przez lunetę Magdę, czyli Grażynę Szapołowską, i zakochuje się w kobiecie, a w zasadzie znają tylko z obserwacji. No i sam punkt wyjścia jest bardzo współczesny, no bo patrzenie na cudze życie, intymno zamieniona w serię obrazków i przekonanie, że skoro kogoś obserwujemy, to już go znamy, brzmi bardzo znajomo. A co prawda Kieślowski opowiada o miłości, ale cały czas pyta o granicę między uczuciem a projekcją i o moment, gdzie przestajemy widzieć drugą osobę, a zaczynamy widzieć własne wyobrażenie o niej. Film powstał, gdy nie było Instagrama, Tindera, kultury podglądania cudzego życia przez ekrany. Była tylko luneta ustawiona w oknie warszawskiego bloku. No i technologia zmieniła się totalnie, ale nasza potrzeba, żeby patrzenia zrobić bliskość, nie zmienia się w ogóle.
1: Chill Z. Nastaw się
2: na Chill Out. Autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chill Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Od poniedziałku do czwartku po 22:00. Hot and chill. Tylko w Chill Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: Po reklamie.

Przyznam się wam szczerze, że nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności. Oasis na antenie Chilli Z, a ten kawałek ma bardzo ścisły związek z tym, co na ekranach. Ja kocham Wonderwall. Od tego kawałka tak naprawdę uczyłam się języka angielskiego. Dlatego mam propozycję kinową, czyli Oasis Don't Look Back in Anger. Dokument, który jest na ekranach od wczoraj. A punktem wyjścia jest wielki powrót zespołu Oasis. Liam i Noel Gallagherowie przez 15 lat w zasadzie ze sobą nie rozmawiali. Ich konflikt zakończył działalność grupy. Potem w 2024 ogłosili pojednanie, a rok później ruszyli razem w trasę. Film wchodzi z kamerą, a w zasadzie reżyseria, a w zasadzie duet reżyserów zaglądają za kulisy, jeżdżą na koncerty. No i po raz pierwszy od ponad 20 lat bracia razem siedzą przed kamerą. No to nie jest ten rodzaj dokumentu, po którym będziemy wiedzieć wszystko o Oasis. Z filmowcy omijają kilka niewygodnych pytań, między innymi o pieniądze, o konflikty, o to, co się wydarzyło między braćmi, że znów potrafią stać obok siebie. Ale jest powód, dla którego warto pójść do kina i to jest muzyka. Twórcy zostawili w filmie bardzo długie fragmenty koncertów. Jest atmosfera stadionów, hałas, tysiące ludzi, którzy śpiewają jeden refren. No i nagle przypominamy sobie, że piosenka to jest coś dużo więcej niż nagranie. Że ona przechowuje wspomnienia, że jest zapisem bardzo konkretnych momentów z naszego życia. I wydaje mi się, że to właśnie dlatego powrót Oasis uruchamia tak gigantyczną nostalgię, bo wracają Gallagherowie, a razem z nimi wraca też moment, gdy po raz pierwszy słuchaliśmy tych piosenek. Przez 2 godziny można sprawdzać, ile naszego dawnego życia mieści się w kilku akordach. Mnie ten seans totalnie wzruszył właśnie z powodu tych emocji, tej nostalgii, mniej z powodu waloru tego kina dokumentalnego.

This Time na antenie Chili Z. A tak sobie pomyślałam, że gdyby Edward Dwórnik zamiast pędzla dostał mikrofon lub kamerę, no to byłby genialnym reporterem, bo od zawsze interesowali go Polacy. W Muzeum Sztuki Nowoczesnej trwa wystawa Duma i Wstyd i bardzo ją polecam. Również jeżeli Edward Dwórnik kojarzy się wam głównie z, nie wiem, z charakterystycznymi obrazami polskich miast widzianymi z góry. No tutaj mamy innego Dwórnika. Są dwa wielkie cykle, czyli Sportowcy i Robotnicy. Jest Polska lat 70. i 80., a razem z nią bohaterowie życia codziennego. W pracy, przy stole, na stadionie, w szatni, w tłumie. No i bardzo doceniam to, że Edward Dwórnik był właśnie trochę jak reporter uliczny, czyli łapał gesty, pozy, miny, dokumentował aspiracje, ale też potężne zmęczenie. Na jednym płótnie potrafił zmieścić kilka ludzkich historii, jednocześnie podchodząc do tego satyrycznie, groteskowo, ale tym, co jest dla mnie jakąś wartością wiodącą w całej tej narracji, jest po prostu ciekawość drugiego człowieka. I dla niej oglądam dzisiaj te obrazy z wielką fascynacją, no bo PRL jest na niej bardzo konkretny, to znaczy wiecie, ubrania, fryzury, zakłady pracy, język tamtej rzeczywistości. No a potem zaczynamy przyglądać się ludziom i robi się podejrzanie znajomo. Bo tutaj tematy są już zadziwiająco współczesne. Jest awans, jest status, jest potrzeba przynależności i właśnie poczucie dumy wymieszane ze wstydem, zresztą doskonale nawiązuje to do tytułu wystawy. Słusznie Dwórnik mówił o swoim malarstwie, jego dokumencie życia społecznego i po kilkudziesięciu latach ten dokument zaczyna działać jak lustro. Warto się wybrać i warto dać sobie taką przestrzeń, żeby spędzić z tymi obrazami trochę więcej czasu. No, bo choć Dwórnik malował Polskę, której już nie ma, to ich i jej mieszkańców można spotkać też dzisiaj. Jak się sama przekonałam, niejednokrotnie nawet we własnym odbiciu.

0: Reklama. Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
1: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
2: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
0: Po reklamie.

0: 90. Pogoda.
1: Czasem słońce, czasem deszcz, a dzisiaj chmury. Dużo chmur mogą okazać się groźne w Polsce zachodniej i południowej. Tam może padać słaby deszcz, możliwe też są mrzawki. Temperatura jak na razie dosyć wyrównana, 18-19 stopni to taka średnia statystyczna. Na południu i lokalnie w centrum może być cieplej, maksymalnie do 21 stopni. Wieje wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu.
0: Odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: A dzisiaj w odbiciach kultury muzyka, która nie potrzebuje człowieka i festiwal, który potrzebuje tyle, że rozkładu jazdy. Przekonamy się dziś, czy potrafimy jeszcze usłyszeć, kiedy muzykę zrobił człowiek, a kiedy sztuczna inteligencja. No i wsiądziemy do najbardziej muzycznego pociągu tej jesieni. Jak się okazuje, połączy on Warszawę i Kraków. Jestem bardzo ciekawa tego muzycznego rozkładu jazdy, więc tym bardziej zapraszam. Warto z nami zostać.
0: Odbicia kultury.

Material Lovers i Naspiro na antenie Chili Z. A jak doskonale się domyślacie, jesień jest zdominowana przez festiwale. A najlepsze festiwale zawsze zaczynają się od pomysłu i potem pojawia się lista nazwisk. Unsound jest tego doskonałym przykładem, bo po ponad 20 latach krakowski festiwal po raz pierwszy przyjeżdża do Warszawy. Od 2 do 6 października będzie właśnie w stolicy, a potem, uwaga, wsiada do specjalnego pociągu i razem z publicznością jedzie, a w zasadzie wraca do Krakowa i tam zostaje do 11 października. Dostajemy więc jeden festiwal rozpisany na dwie przestrzenie. No i teraz nazwiska. Uwaga, Arka po raz pierwszy występuje w Warszawie, pokazuje Erdoł, będzie też współkuratorką całego wieczoru. Tiamanda Gallas wystąpi w Filharmonii Narodowej. Mika Levy zagra set DJ-ski, pojawią się m.in. Tim Hacker, Księżyc i Rafael Rogiński. A mnie chyba najmocniej ciekawi tegoroczne hasło, czyli soft power, miękka siła. To nie jest termin, który wymyślił Unsound. Jego autorem jest politolog Joseph Nye i służył do opisania takiej zdolności wpływania na innych przez kulturę, przez ideę i atrakcyjność. No i Unsound bierze to pojęcie na tapet, kiedy słowo siła znów jest kojarzone z czymś dosłownym, czyli z przewagą, presją, przemocą, i pyta, czy siła może działać inaczej, bardziej odśrodkowo. No, ja jestem tego bardzo ciekawa. 7 października proponuję naprawdę spojrzeć na rozkład jazdy, bo pociąg zwany Unsoundem wyrusza z Warszawy do Krakowa, a po drodze też sam ten pociąg stanie się przestrzenią koncertową. No i to jest coś, za co lubię ten festiwal najbardziej, za to, że zawsze mnie zaskakuje i nigdy nie powtarza tego, co zrobił już w poprzednich edycjach. No, to jest bardzo wysoko podniesiona poprzeczka. Goodbye Philadelphia, Peter Cincotti. Tak właśnie gramy w Chili Z. 18 minut po godzinie 15.

0: No właśnie, a propos kłamstw, mam pewną propozycję takiego małego testu. Ja szczerze mówiąc zrobiłam ten test i ten wynik właśnie zaniepokoił mnie odrobinę. Wystarczy włączyć kilka utworów stworzonych przez sztuczną inteligencję i spróbować zgadywać, gdzie kończy się człowiek, a zaczyna algorytm. Jeżeli polegniecie, to jesteście w bardzo licznym gronie, bo sprawdzono to, że 97% z nas nie potrafi bezbłędnie odróżniać muzyki wygenerowanej przez AI od tej stworzonej przez człowieka. No i to mnie już trochę zatrzymuje, bo zawsze wydawało mi się, że muzykę rozpoznajemy również po niedoskonałościach, po oddechu, po jakimś zawahaniu w głosie, jakimś dziwnym pomyśle, który teoretycznie nie powinien działać, a jednak działa. Na codzienne platformy trafiają już dziesiątki tysięcy utworów generowanych właśnie w ten sposób, które są dokładane do naszych codziennych playlist, więc następnym razem, gdy coś wpadnie wam w ucho, spróbujcie na chwilę posłuchać inaczej, bardziej podejrzliwie i zastanowić się i zapytać, kto właściwie jest po drugiej stronie. Ja nadal chcę wiedzieć, że tam jest człowiek, bo w muzyce interesuje mnie przede wszystkim ten moment, kiedy właśnie coś się wydarzyło, coś niespodziewanego, no i ten moment, gdy nie da się już klikać wygeneruj ponownie.
1: Nastaw się na Chill Out. Autopromocja.
2: Chill Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. 2 godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Mon.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę.
8: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
11: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
12: Dźgnął ją kilkanaście razy.
13: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
10: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
14: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
10: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
17: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
18: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
19: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
21: Elektryk? Pewnie drogi.
20: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
21: Co? Z serwisem i gwarancją?
20: I tylko 10% opłaty wstępnej.
21: Tylko gdzie jest haczyk?
20: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
21: Czekaj, 30 tysięcy?
20: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
22: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
23: Po reklamie.

Rubens odwraca los na antenie Chili Z, a my wracamy z bardzo ważnym pytaniem. Czy AI myśli za ciebie? To jest jednocześnie hasło przewodnie festiwalu Przemiany, który z początkiem października odbywa się w Centrum Nauki Kopernik. Już teraz warto zaznaczyć datę w kalendarzu. Cały czas organizatorzy zajmują się takim zjawiskiem jak outsourcingiem poznawczym. Oddajemy algorytmom research, streszczenie, argumenty, czasem pomysły. Oszczędzamy czas, to prawda, ale czy razem z czasem nie oddajemy czegoś jeszcze? Rafał Kosewski, kurator festiwalu, zwraca uwagę na coś pozornie banalnego, a to, że wyszukiwanie, błądzenie, porównywanie źródeł, poprawianie własnych błędów, to przecież wszystko jest część myślenia. To trening, którego efektu nie da się sprowadzić do gotowej odpowiedzi. Podczas festiwalu będzie można to sprawdzić na sobie, zagrać z robotem, próbować rozpoznawać materiały wygenerowane przez sztuczną inteligencję i zobaczyć wystawę w przekładzie algorytmów. Jest nawet praca, w której algorytm dopowiada, co mogło znajdować się poza kadrem autentycznych fotografii z II wojny światowej. Powstaje obraz wiarygodny, tyle że taki, który nigdy nie istniał. No i wypada zostać z wieloma pytaniami, a jednym z nich, które u mnie urodziło się na samym początku, jest to, czy jeżeli możemy mieć odpowiedź natychmiast, to czy znajdziemy jeszcze w sobie cierpliwość, żeby czegoś nie wiedzieć? No bo może właśnie to hasło, to nie wiem, będzie jednym z najbardziej potrzebnych zdań, których nie wygeneruje za nas żaden algorytm.

0: Fama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
13: Po reklamie.

0: Cheesehead. Погода.
1: Pogoda nie daje nam dodatkowych powodów do narzekań. No może to spadające ciśnienie i niekorzystna sytuacja biometeo, no ale umówmy się, nie z takimi rzeczami sobie radziliśmy. W Polska centralna i południowa już tutaj w miarę pogodnie powinno być, na termometrach 18-19 stopni. Na północy kraju temperatura analogiczna. Dzisiaj zresztą mam do czynienia z taką równowagą temperatur prawie w całej Polsce. A nadchodzący tydzień, no cóż, będą niespodzianki.
0: Odbicia kultury w Cheesehead. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: No oczywiście, że zapraszam, ponieważ naszym rekomendacjom kulturalnym naprawdę można zaufać. Co więcej, spędzamy cały tydzień dobierając te propozycje, które zatrzymują nas samych na dłużej. Z czystym sumieniem polecamy Wam wystawy, które zmieniają to, w jaki sposób patrzymy na sztukę współczesną, ale też pozwalają trochę jak we wstecznym lusterku przyjrzeć się temu, co dzisiaj widzimy w sztuce dawnej. No, takie właśnie jest Cheesehead.
0: Odbicia kultury w

Taka porcja muzycznej łagodności na antenie Chili Z. No powiem krótko, bardzo sobie cenię takie momenty, które właśnie zatrzymują nas na dłużej. A co jeszcze? No, trzy wystawy i trzy miasta to jest moja propozycja. Taka mała mapa na najbliższe dni. W Warszawie dojrzewanie w Zachęcie i w zasadzie sam tytuł jest ciekawy, bo dojrzewanie zwykle traktujemy jak taki etap, który trzeba przeżyć, przetrwać i zostawić za sobą. A wystawa proponuje szerszą perspektywę. Dojrzewanie to stan umysłu, czyli taka kruchość, wstyd. Czas, kiedy szukamy własnego języka, kiedy usiłujemy zrozumieć otaczający nas świat. Świat, który przecież dostarcza nam zdecydowanie więcej obrazów niż konkretnych odpowiedzi. Więc mamy pracę artystów, są też rzeczy stworzone wspólnie z nastolatkami. Jest sztuka wideo, jest poezja, performance, jest teatr. To wszystko staje się narzędziem do opowiedzenia o sobie. No i bardzo podoba mi się sam taki gest Zachęty, czyli zamiast opowiadać o młodych ludziach, oddaje się im kawałek instytucji i pozwala mówić własną głosem. Wystawa jest czynna do 20 września, więc macie ostatni tydzień, aby ją odwiedzić. Warto tam pójść również bez nastolatka, no bo z wiekiem zmieniają się być może nasze perspektywy i problemy, ale kilka rzeczy zostaje podejrzanie znajomych. Może więc to dojrzewanie to nie jest coś, z czego się wyrasta. Po prostu czasem uczymy się lepiej nasze wątpliwości ukrywać.

0: autopromocja.
1: Osobiście wyszukane w Chili Z.
2: Osobiście wyszukane to program, w którym odkrywam dla Was to, co nowe i nieznane oraz przypominam to, o czym być może zdążyliście zapomnieć. Fred Again obok Cocteau Twins, Portishead obok Little Sims. Takie to muzyczne wycieczki przez gatunki, klimaty i epoki.
1: Osobiście wyszukane. W każdy wtorek od 20:00. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Bartek Winczewski.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość, uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
15: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
16: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
15: No tak. 10 na 10.
17: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
1: Po reklamie.

No i jak było lirycznie, jak sentymentalnie, późne godziny, Natalia Schroeder, Vito Bambino, muzyka w sam raz do zasłuchania, tak, tak. Obiecywałam różne miasta, różne perspektywy, słowa dotrzymuję, więc przychodzi czas na Kraków, w tamtejszym mocaku Katarzyna Krakowiak-Bałka i ekologię współtworzenia. Artystka bierze na warsztat sam budynek krakowskiego mocaku i pracuje z architekturą, z przestrzenią i z tym, jak poruszamy się w niej jako widzowie, widownia. Wyznaczona przez nią linia przecina cały obiekt od ulicy Lipowej przez patio i galerię aż na drugą stronę. Ta wystawa jest niezmiernie interesująca, podobnie jak każda taka interwencja, która wkracza w przestrzeń i będzie trwała do 18 października. I jeszcze Katowice, tutaj warto zaznaczyć w kalendarzu 18 dzień września, bo w BWA otwiera się wystawa o genialnym tytule Sobą światotworzenie, pisane razem. Pojawi się na niej 8 artystów i bardzo współczesne pytania o nasze ja, o autoterapię, o autokreację, o to, co dzieje się z człowiekiem w kulturze, która cały czas zachęca go, żeby siebie obserwował, opisywał, definiował. No i tą wystawę będzie można oglądać do końca października. Więc Warszawa mówi, przyjrzyj się sobie, Kraków, zobacz, co robi z tobą przestrzeń, a Katowice zachęca, abyśmy sprawdzili, ile z tego ja w cudzysłowie właściwie sami sobie opowiadamy. Więc 3 miasta, 3 wystawy, no i całkiem dobry powód, żeby jednak wyjść spod koca, odwiedzić galerię, trochę z ciekawości w obliczu sztuki, a trochę z takiej zwykłej ciekawości w stosunku do samych siebie. She's act, talk to the summer. Przyznaję szczerze, że gdy temperatura zaczyna spadać, no to jest idealny kawałek, który zachęca nas, no właśnie, do tego, żeby rozmawiać z latem, tyle że nazywając rzeczy po imieniu, to już będzie babie lato. Talk to the summer w takim razie.

To jest Radio Chili Z. Jeżeli dziś wieczorem planujecie taki zestaw kanapa, koc, film, serial, to mam propozycję każdą z zupełnie innej półki. Zacznę od filmu Wartość Sentymentalna Joachima Triera, który jest na HBO. Autor Najgorszego Człowieka na Świecie tym razem przygląda się rodzinie. Ojciec reżyser wraca po latach do swoich córek i proponuje jednej z nich rolę w filmie. Wraz z ojcem wracają rzeczy, których rodzina nigdy do końca nie przepracowała. Znakomita obsada aktorska. Film dostał w tym roku Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. To jest przykład kina, które pokazuje wielki dramat w czymś tak małym jak wzajemne spojrzenie przy rodzinnym stole, więc małym wielkim można by się tutaj pokusić o głębszą refleksję. Od 10 września dostępne są wszystkie części trylogii Cats Vegas. No i czasem jest tak, że kultura filmowa nie wymaga od nas rozwoju osobistego. Czasami to ma być Las Vegas, zaginiony pan młody i poranek, którego nikt nie pamięta. A jeżeli macie ochotę na kino, które pachnie wypożyczalnią VHS, no to wraca Jean-Claude Van Damme, Krwawy Sport, Cyborg, Podwójne Uderzenie. To są filmy, przy których całe pokolenie uczyło się, że fabuła może być właściwie krótką przerwą między dwiema scenami walki. 18 września to jest data, na którą też czekamy, ponieważ wtedy pojawi się Pilion z Aleksandrem Skarsgardem. No więc dla każdego coś miłego, więc Trier dla głowy, Cats Vegas dla czystej przyjemności i Van Damme dla nostalgii, no bo dobry repertuar domowy też może mieć kilka pięter. A to już Biały Bez, Rosalie i Dawid Podsiadło. No i mogłabym wymieniać. No ale lepiej po prostu słuchać i trochę się pozachwycać.

0: Reklama.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne. Dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę.
15: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
18: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
19: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
18: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda.
21: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
22: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
23: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
24: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
23: Mhm, dokładkę rabatu.
22: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
25: Kolejna konferencja. Do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
26: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
25: Pomogą mi z tym wszystkim?
26: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
25: Ach, brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
26: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
25: Idealnie. Rezerwuję.
26: Konferencje dla wymagających. Na hotelbania.pl.
0: Po reklamie.

0: Cilizet.
1: Cilizet. Cilizet. Pogoda.
2: Parasole już nie powinny być nikomu dzisiaj potrzebne. Mrzawki, opady deszczu, to wszystko za nami. A teraz w miarę pogodne, późne popołudnie przechodzące w wieczór, choć temperaturowo, wiecie, no, będzie już coraz niżej. 17 stopni pokazują w tej chwili warszawskie termometry, 16 stopni w Katowicach i Krakowie, 15 na północy kraju. Ciśnienie spada, sytuacja biometeo nie wpływa na nas korzystnie.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Odbicia kultury w Cilizet. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
2: Tak, tak. Dzień dobry. Ponownie zapraszam. Wenecja rozdała nagrody. Czerwony dywan tam już zwinięty, ale sezon filmowy dopiero się rozpędza. Więc prosto z Wenecji przenosimy się do Toronto. Tam również polskie akcenty, ale też takie premiery, na które czeka właśnie już nie tylko społeczność złożona z jurorów, ale ta duża filmowa. Bo to dla obiegu festiwalowego taki pierwszy test i konfrontacja właśnie z widownią.
1: Odbicia kultury w Cilizet.
2: Florence and the Machine, Sympathy Magic. Właśnie tak razem otwieramy godzinę. Minuta po 17 w Cilizet.

No i proszę bardzo, i to jest kolejny kawałek, który brzmi jak manifest. Nie możesz mnie skrzywdzić już nigdy więcej. A my w Chili Z przenosimy się prosto do Toronto na International Film Festival. To jest festiwal zupełnie inny niż festiwal w Wenecji, bo Wenecja daje takie świadectwo i mówi, hej, to jest właśnie wielkie kino, a Toronto sprawdza, czy widzowie aby na pewno też tak uważają, bo w Toronto publiczność jest najważniejsza. To jest od lat takie miejsce, gdzie film wychodzi z tej festiwalowej bańki i spotyka się z dużą widownią. W tym roku widać jeszcze jedną zmianę, bo Toronto pokazuje prawie 300 filmów i bardzo świadomie stawia na kino niezależne, kino międzynarodowe i na historię spoza hollywoodzkiego mainstreamu. Organizatorzy mówią wprost, że młodsza publiczność szuka czegoś innego i to coś innego jest tutaj absolutnym priorytetem. Bardzo głośno jest o filmie I Play Rocky Petera Farrelly'ego. To jest historia młodego Sylwestra Stallone i historia powstawania pierwszego Rockiego. Ten film dostał w Toronto owacje i branża już wymienia ten tytuł, mówiąc o shortliście oscarowej. Jest też opowieść o Judy Human, jednej z najważniejszych postaci ruchu na rzecz osób z niepełnosprawnościami. No i jest oczywiście Lee Chang Dong i Możliwa miłość, czyli film, o którym już mówiliśmy w kontekście Wenecji, w kontekście Macieja Musiała, Krzysztofa Kieślowskiego. No ze Srebrnym Lwem ta produkcja jedzie dalej właśnie do Toronto. Po co śledzić ten festiwal z Polski? No bo moi drodzy, tam zaczyna się układać mapa filmów, o których będziemy rozmawiać przez najbliższe miesiące, na które będziemy czekać, do których premier będziemy odliczać, które w końcu trafią do kin, na pewno dostaną jakieś nagrody, ale trafią też na listę tych filmów, które będziemy chcieli zobaczyć.

0: to jest piosenka właściwie rocznicowa, wyjątkowa, bo dokładnie 61 lat temu, 13 września, Yesterday ukazało się w Stanach Zjednoczonych jako singiel. A historia, to początek był totalnie zwyczajny, ponieważ Paul McCartney obudził się z melodią w głowie, usiadł przy fortepianie i zaczął ją grać. No im dłużej grał, tym bardziej podejrzewał, że gdzieś kiedyś musiał ją usłyszeć. Całość wydawała mu się zbyt kompletna, zbyt oczywista, no i przez kilka tygodni grał ją znajomym i pytał, czyje to jest i czy to znali. Oni oczywiście wzruszali ramionami, że absolutnie nie. No i tak zrodził się tytuł roboty, czyli Scrambled Eggs, jajecznica. Dopiero później pojawiło się to kultowe Yesterday, kilka zdań o utracie, które okazują się zrozumiałe właściwie pod każdą szerokością geograficzną. No i zaczyna się drugie życie piosenki. Śpiewają ją Sinatra, Aretha Franklin, Ray Charles. Powstają tysiące wersji. Yesterday trafia do filmów, do seriali, do reklam, do kampanii reklamowych. Nawet Dan Boyle zrobił film, którego cały pomysł opierał się na kapitalnym eksperymencie. Co by było, gdyby świat zapomniał Beatlesów, a jeden, jedyny człowiek nadal pamiętał ich piosenki. No i oczywiście gra jedną z pierwszych, czyli Yesterday. Chyba właśnie na tym polega jej fenomen, czyli cztery słowa. Yesterday, all my troubles seemed so far away. I właściwie każdy może dopisać do tego własną historię. No, nie trzeba znać Beatlesów, nie trzeba pamiętać 65 roku. Wystarczy kiedyś za czymś tęsknić. No i dzisiaj, po 60 latach, Yesterday nie jest piosenką o przeszłości. Jest częścią naszej pamięci. Jest jednym z naszych wspomnień.
1: Staw się na chill out.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
3: Autopromocja.
1: Poranny program Chill Z. Śniadanie do łóżka.
4: Nieznośna lekkość bytu we wspólnym towarzystwie. Zapraszam. Będzie kawa, rozmowa i ta szczególna forma egzystencjalnego optymizmu, która pojawia się, gdy człowiek jeszcze nie zdążył sprawdzić poczty.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
4: Magda Kasperowicz. Zapraszam.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja rodzice polecają. Konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
14: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
15: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
16: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: Po reklamie.

A u nas, no, plany na nadchodzący tydzień. Przed nami jedna z bardziej gorących serialowych premier, czyli Lalka na Netflixie. Nowe odczytanie Prusa z Sandrą Drzymalską jako Izabelą Łęcką i Tomaszem Szuchardem jako Wokulskim. Ta premiera już 17 września. Jestem bardzo ciekawa, co się stanie, kiedy jedna z najbardziej kanonicznych polskich powieści spotka się z językiem współczesnego serialu. No ale wszystko stanie się już niebawem jasne. A potem dzień później, 18 września, na HBO pojawi się Pilion z Aleksandrem Skarsgardem i Harrym Mellingiem. A to jest film, który od premiery w Cannes budzi spore emocje i zdecydowanie jest jednym z tytułów do sprawdzenia tej jesieni. To tyle ode mnie na dzisiaj. Słyszymy się już niebawem, bo w najbliższy piątek w programie Dobrze Zmontowane i będziemy Was zapraszać m.in. na festiwal Hair Dogs, a Ania Serdiukow podzieli się refleksjami z tego, co zobaczyła i co

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
10: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie.

G-Set. G-Set. Nastaw się na chillout. To jest Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Autopromocja.
1: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
2: Bo kino to emocje,
3: historie, które dają do myślenia,
2: przeżycia, które potrafią nas zmienić,
3: zakończenia, które mają ciąg dalszy
2: w życiu.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z. W każdy piątek od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
5: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
6: Dźgnął ją kilkanaście razy.
7: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
4: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
8: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
4: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram ja. Kość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
14: Pan Rębiszewski?
15: We własnej osobie. Lotto poproszę.
16: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
19: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Po reklamie.

0: są też czasy, myślę, czy wyciskam wszystko z siebie. I choć o końcu śnię, czy ominie mnie zdziwienie. Przyjdzie koniec, a ja stoję, chociaż chciałbym siedzieć. Przyjdzie koniec, a nie zdążyłem ci powiedzieć.
1: Chili Z, Chili Z.

0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
14: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Po reklamie.

0: reklama.
1: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAD. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. 2 godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
3: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

Kilograma. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.